0: Pesmi z dušo. Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.
1: Yeah. Zvita Feltna. Yeah. Gin tonic.